Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

Panie Jezu, za tych, którzy są doświadczani przez chorobę i wszelkiego rodzaju utrapienia, aby znaleźli pocieszenie w pełnej miłości, trosce swoich braci. Módlmy się.